0: boy, sigma boy, fisting boy. Każdaja dziewczynka chce swallow cup boy.
1: Fucking slays. Fucking coming. Sigma.